gotowi na najcieplejszy dzień od początku tego roku? Pomyślcie, jakie to jest piękne uczucie. Jeszcze cała niedziela przed nami. Domowe obowiązki ogarnięte wczoraj. Można odpoczywać. Zapraszam was na kawkę na świeżym powietrzu. Z hitami na czasie. Już teraz numer, który was dobrze nastawi na dobry początek dnia. Aziz Amod, Ed Sheeran, który ostatnio się na łyso ogolił. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I właśnie dostaliśmy energetycznego kopa. Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. To są majówkowe hity na czasie, a ja się muszę wam czymś pochwalić, bo się po prostu uduszę, słuchajcie. Zrobiłem coś po raz pierwszy w tym roku. Wyszedłem rano do radia bez bluzy w krótkim rękawku. To jest coś niesamowitego i wam też to polecam, bo dzisiaj można. Ciepło w całym kraju. Wszędzie świeci słońce.

0: Najchłodniej tylko w Zakopanem będzie około 20 stopni, a tak poza tym 25.
1: Starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: wspólny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
1: Basiu, to latte z kardamonem pachnie obłędnie. Ale ty dzisiaj głowę masz gdzieś indziej. Co się dzieje?
2: Ach, rodzinne dylematy w Opocznie. Ciocia opiekuje się dziadkiem i widzę, że opada z sił. Chciałabym jej jakoś pomóc.
1: To mam dla ciebie i cioci rozwiązanie. W powiecie opoczyńskim jest projekt Pomoc na wyciągnięcie ręki.
2: I co, ktoś tam do nich zajrzy?
1: Nie tylko zajrzy. Fundacja Ostoja i zaopiekuje się w domu, i dowiezie ciepłe jedzenie, a i wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji załatwi jak trzeba. Ciocia jako opiekunka też dostanie wsparcie.
2: Bartuś, normalnie spadłeś mi z nieba.
1: Nie ja, a fundusze europejskie. W innych powiatach są podobne projekty. A ciocia niech dzwoni do Fundacji Ostoja.
2: Już do niej piszę. A za tę wiadomość to kawkę masz na mój koszt. Zasłużyłeś.
3: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
4: Tato, zabrakło dla lalek domku.
5: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
6: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
7: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Łódź na czasie.
12: Łukasz Bogdan, witajcie, to już dziś. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej AC1 zaprasza mieszkańców na Gwiezdną Majówkę, wydarzenie inspirowane światem Star Wars. W programie warsztaty, prelekcje, sesje RPG oraz liczne atrakcje dla fanów w każdym wieku. Będzie można też wziąć udział w konkursie cosplay, zagrać w gry i w planszówki, a także spotkać cosplayerów i odwiedzić strefę komiksową. Organizatorzy przygotowali również zajęcia z budowania modeli, rysunku, a nawet szermierki mieczem świetlnym. Wieczorem odbędzie się quiz Family Oda, sprawdzający waszą wiedzę.
1: I proszę bardzo, bez zbędnego gadania wracamy do grania. SK jest dobra na majówkę, nasze hity na czasie możecie zabrać i na plażę, i na kanapę. Do samochodu też, wiem, że niektórzy teraz pędzą na jakąś rodzinną imprezę. To ja zagram nową BB Rexa, a potem fajne trąbki od Faruko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: about you now.
1: Radio SK.

Boots i jedziemy razem z hitami na czasie. Gips w Radiu SK z dedykacją dla tych wszystkich, którzy już zaczęli majówkowe powroty. Tak jak Basia, która daje znać na Messengerze Radia SK, że już się tam z mężem upakowali do samochodu, fura zatankowana, kupili kawkę na stacji benzynowej i właśnie wyjeżdżają z Zakopanego. No to SK jedzie razem z wami, mamy hity idealne do samochodu. Ja obiecuję, że będę grał tak, żeby pobudzić drugą połówkę, żeby nie chrapała na fotelu pasażera, chociaż z drugiej strony, jak druga połówka chrapie, to nie trzeba robić tylu przerw na siku, prawda? Miłej podróży wszystkim życzę, Rudimental i Khalid już teraz.

0: Rihanna i Calvin Harris. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 28 minut będzie 11. No i słuchajcie, dobrego newsa mam dla nas majówkowego. Kiedy my grillowaliśmy, on się przebudził. Robert Lewandowski.
1: Dośrodkowanie na lewego, gol! Bramka dla Barcelony, 80. Pierwsza minuta.
0: Lewandowski strzelił pięknego gola z główki. Barcelona wygrała 2-1 z Osasuną i jest już o krok od zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. Także trzymamy kciuki za Lewandowskiego, żeby nadrobił tego wczorajszego grilla.
2: Reklama.

0: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
2: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
5: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
4: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
5: Ciepła woda termalna, świeże powietrze i idealna przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
4: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
5: Tu zaczyna się twój majówkowy plan.
4: Kup bilet online i zacznij majówkę w Termach Poddębice.
5: Termy.poddębice.pl.
6: Elektryk?
7: Jest.
6: Parkieciarz?
7: Jest.
6: Malarz?
7: Jest.
6: A stolarz?
7: Też jest.
8: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

wanna type. U nas zawsze najlepsze nowości BTS w Radiu SK. Gramy hity na czasie i zabieramy was na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radiu SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Warto słuchać Radia SK przez cały najbliższy tydzień, bo my was zasypiemy biletami na Matę. Żeby je zgarnąć, wystarczy, że wejdziecie na sk.pl i za darmo się zgłosicie. Musicie tylko przekonać nas, że to ty albo ty jesteś największym fanem Maty na świecie. Podwójne zaproszenia czekają, hity na czasie też czekają i po 12 gram Kungsa i jego Galaxy.

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać

0: Black Eyed Peas. I teraz uwaga, wszyscy razem. Tak gra Radio SK, to są właśnie hity na czasie i tak będziemy robić pod sceną 17 czerwca na Stadionie Legii Warszawa. Black Eyed Peas zagrają na Warsaw Music Festivalu, a w Radio SK będą do zgarnięcia bilety. A tymczasem mamy pozdrowienia od Jagody z Gdyni Orłowo.
1: Jesteśmy na molo, full ludzi, szybutka. Ale na rowerze trochę znalazłam.
0: A, czyli jeśli na rower nad Bałtykiem, to lekka bluza się przyda, ale tak poza tym to jest, słuchajcie, wakacyjnie, miejscami prawie 30 stopni. Czyli drugi dzień z rzędu w Polsce jest cieplej niż w Hiszpanii. Wcale nie trzeba za granicę jechać, żeby się poczuć egzotycznie. A po drugie, to oni tam nie mają takich dobrych gofrów i zapiekanek z baru przy plaży.

0: Shakira i Dizzy Rascal z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a to jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cały czas można zjeżdżać na nartach na naturalnym śniegu. Kasprowy Wierch. Tam zima ciągle trwa, słuchajcie. Tam jest sezon narciarski i są osoby, które dzisiaj zamiast grillować albo leżeć na leżaku, mają na sobie grube kurtki, zimowe spodnie i zjeżdżają na nartach. I tak będzie do godziny 16.30, bo potem wielkie zakończenie sezonu i koniec zimy. Dlatego my w Radiu SK, słuchajcie, już ustalamy kurs na lato. Na pewno przed 13 zagram numer, który w tym roku może podbić wakacyjne playlisty. Tak czujemy. Nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w Estce.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem

0: W aplikacji Orlen Witaj oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
2: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: A my wiemy, że to będzie hitem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ma nowy hymn męskiego grania, a to mówi do was Mati Fuczyło.
2: Dzień dobry.
1: Mati dzisiaj, słuchajcie, biegał, spalał kalorie, spalał wszystkie grille majówkowe. Na biegu Konstytucji 3 maja, tak
2: i
1: jest?
2: Chyba, tak, i chyba buty też do biegania spalał po tym biegu.
1: Czyli Mati jest w formie, jak słyszycie.
2: Dokładnie.
1: Ale ma siłę, będzie z wami odpoczywał i grał oczywiście najlepsze hity na czasie. Co tu ciekawego? Tam słońce, gdzie Wiktor Dyduła wakacyjnie się zrobi.
2: No i Dracula też będzie Tame Impala, więc będzie bardzo przyjemnie.
1: Zostańcie z Matim.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Zapraszamy do Centrum Nolo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Nolo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
9: Co tak studiujesz tę mapę?
10: Planuję weekendowy wypad z rodzinką. Ma być blisko i ciekawie.
9: To może wybierz się do Brzezin i Rawy Mazowieckiej.
10: A co takiego jest ciekawego w Brzezinach?
9: A na przykład Muzeum Regionalne w Pałacyku Kleibera. Wygląda jak nowe dzięki funduszom europejskim. Wiesz, że tam są rzeczy, które mają prawie 2000 lat?

0: A co w Rawie? Słyszałem coś o jatkach miejskich.
1: Jatki też odnowione. Teraz to Centrum Kultury i Warsztatów. A trochę dalej masz Zamek Książąt Mazowieckich i Muzeum w Starej Wilni z niesamowitą kolekcją monet i dawną izbą rawską.
0: No i to jest plan. Edukacja przez zabawę. I wszystko odnowione z rozmachem.
1: Historia regionu dostała drugie życie dzięki dotacjom. To co? Kawa na drogę?
0: Lej to latte, Basiu. Pakuję ekipę i ruszamy w Łódzkie.
2: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueludzkie.pl.
3: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Łukasz zdradził, że dzisiaj biegałem, chociaż aktualnie uważam, że to był bardziej trucht, ale sprintem za to opowiem hity, które będę dla was miał, a raczej zapowiem. Tame Impala, Jenny, Dracula, Victor Dedua, Tam Słońce, Gdzie My i ja, Mati Fuczyło, cześć! Minutka do 13 gramy.

to Ruwelly Don't Say That w Radiu SK, 15 minut po godzinie 13 w niedzielę Westy. A wiecie, że coś ciekawego dzieje się we wschodniej Afryce? Słuchajcie, naukowcy odkryli tam, że skorupa ziemska jest dużo, dużo cieńsza niż wcześniej sądzono. Słuchajcie, chodzi o to, że ma około 13 km zamiast ponad 35, a to oznacza, że trwa proces, który tę skorupę rozciąga i osłabia. W skrócie, płyta tektoniczna rozdziela się powolutku na dwie różne części i wszystko wskazuje na to, że w Afryce powstanie nowy ocean, bo w tę szczelinę wleje się kiedyś woda z Oceanu Indyjskiego i Afryka zostanie podzielona. To teraz jeszcze kwestia tego, kiedy to się wydarzy. Za kilka milionów lat. To jeszcze trzeba poczekać.

0: To jest prawdziwy hit zawsze na czasie. Britney Spears i jej Toxic, ja tymczasem jestem sam w studiu. Wokół mnie nie ma tutaj nikogo i przeczytałem artykuł o tym, co to oznacza, gdy mówimy sami do siebie. Ja co prawda w studiu jestem teraz sam, ale przecież mówię do was, więc to trochę coś innego. No ale przyznam wam się, że do siebie samego gadam często na przykład w domu. I uwaga, były badania, które sprawdziły, co to tak naprawdę oznacza i czego się dowiedziałem. Uwaga, mówienie do siebie zwiększa koncentrację, efektywność i motywację, a do tego pomaga w rozwiązywaniu problemów. No, czyli jestem już spokojniejszy. Radio SK. A jakie ja śmieszne żarty czasem sobie sam opowiadam?
1: Reklama.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
6: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
7: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
6: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
7: Ciepła woda termalna, świeże powietrze i idealna przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
6: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
7: Tu zaczyna się

0: majówkowy plan.
1: Kup bilet online i zacznij majówkę w Termach Poddębice.
0: termy.poddębice.pl.
2: Bartuś, co taki zamyślony? Kawa stygnie, a ty patrzysz w to okno, jakbyś co najmniej gwiazdki w marcu wypatrywał.
3: Znajomi zostali rodzicami adopcyjnymi. Wielkie szczęście, ale i mnóstwo pytań.
2: To powiedz im o projekcie Razem Wspieramy Adopcję.
3: A co ten projekt daje?
2: Mnóstwo. I warsztaty, i grupy wsparcia, i pomoc asystentów. A dla dzieciaków diagnozy, terapię i konsultacje u specjalistów, jeśli będzie potrzeba.
3: Czyli to nie jest tak, że adoptuj i cześć.
2: Nie, to kompleksowa opieka przed i po adopcji.
3: I niech zgadnę. Ponownie projekt dofinansowany z funduszy europejskich?
2: Są dotacje, bo rodzina to podstawa. A z takim wsparciem łatwiej ją budować. To co, drugie espresso?
3: Jasne. I poproszę tę twoją tartę na wynos. Podrzucę świeżo upieczonym rodzicom.
4: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueludzkie.pl.
5: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i jego sezon, a sezon wraca na alergię. 6 minut do godziny 14. Tak, dzisiaj mamy Święto Konstytucji 3 maja. To jest piękny i bardzo, bardzo ważny dzień, ale dziś mamy także Dzień Alergii. Dlatego wszystkich alergików pozdrawiam serdecznie. Jestem z wami i wśród was. A u nas zaraz newsy.

0: rady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Łódź na czasie.
5: Łukasz Bogdan, witajcie. Maj w Łodzi zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Z 16 na 17 maja odbędzie się oczywiście Noc Muzeów. Instytucje kultury otworzą się dla zwiedzających w nietypowych godzinach, oferując specjalne wystawy i wydarzenia. Dzień później ulica Piotrkowska zamieni się w taneczny korowód podczas swingowego spaceru z muzyką na żywo i pokazami tańca. W dniach od 22 do 24 maja Manufaktura będzie świętować swoje 20-lecie koncertami i wydarzeniami plenerowymi.
6: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie wręczył prezydent Karol Nawrocki.
7: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
6: Mówił Andrzej Poczobut. W białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwięziony za krytykowanie władz Białorusi. Krajowa 15 zablokowana po zderzeniu 3 samochodów. To w Brzeźnie koło Torunia. Jedna osoba została ranna. Trasa pomiędzy Toruniem i Kowalewem Pomorskim jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Po majówce czas na maturę. Jak nastroje uczniów?
8: Stresuję się troszeczkę. Bardziej matematyki.
9: Trochę się boję polskiego teraz.
10: Nie czuję zbytnio stresu.
11: Szczerze, polski najbardziej myślę. A potem już spokojniej.
6: Start matur jutro o 9:00. Na początek język polski.
12: Ale przed maturami jeszcze niedziela. Jak wam ta niedziela mija? Czy mieliście jakieś misje specjalne? Koniecznie proszę mi o nich opowiedzieć w głosówkach na eskowym Messengerze. A ja gram Tate McRae, Just Keep Watching. A ja to Mati Fuczyło. Cześć!

Od dziecka marzyłem o tym, aby zobaczyć ich na żywo i usłyszeć ten hit. Usher, Ludacris, yeah. Ale tak samo chętnie usłyszałbym Harry'ego Stylesa. To akurat da się załatwić i to wy możecie polecieć razem z nami na jego koncert do Amsterdamu. W tym tygodniu rozdaliśmy pierwsze podwójne zaproszenie. Zgarnęła je Kinga, która wraz z osobą towarzyszącą poleci do Amsterdamu. My załatwiamy loty, bilety i hotel. No i pytanie, czy wy też chcielibyście się tam wybrać, bo od jutra zaczynamy poszukiwanie kolejnego wielkiego fana albo wielkiej fanki Harry'ego Stylesa. Trzeba tylko się sprawdzić w naszym quizie. Tam się zgłaszacie, a my poszukamy największych fanów Harry'ego, których będziemy mogli zabrać do Amsterdamu. A ja zabieram was tutaj. Bibi Rexha, Faithless in New Religion.

0: Jak on pięknie śpiewa, Shawn Mendes i YYY 30 minut przed 15. Jeżeli ktoś z was dzisiaj ma taki dzień, że myśli sobie, no, coś bym zrobił albo coś bym zrobiła, ale nie do końca wiem co, to słuchaczka Paula ma na to rozwiązanie. Dostałem na eskowym Messengerze taką wiadomość. Uwaga, cytuję. Mieliśmy kończyć malowanie mieszkania, a zapakowaliśmy się i jedziemy nad morze. Pozdrawiamy z trasy Toruń-Gdańsk, Paula i Jerek. No to słuchajcie, piękna sprawa, brawo. I mam nadzieję, że będziecie w Wilisie dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę, że temperatura, pogoda jest cudowna. Ja mam też inną propozycję, jeżeli ktoś jeszcze nie wie co zrobić, można na przykład rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady albo gdzie tylko chcecie, jak Paula. Radio SK. W każdym razie dobrej niedzieli, Dua Lipa Training Season to już zaraz.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
2: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Jesteś gotowy?
6: Na co?
5: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
6: W Łódzkiem coś się dzieje?
5: I to sporo. Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
6: Jestem gotowy.
5: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
7: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
5: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
8: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
5: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
8: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
5: Spot finansowany z funduszy europejskich.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy. No.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Tylko do poniedziałków RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

I Can't Deny It, Jazzy w Radiu SK, 5 minut do 15. Zbliżamy się do tej 15, ale zbliżają się też, słuchajcie, koncerty Maty. 15 maja on zagra na Stadionie Narodowym swój koncert The Best of Mata z największymi hitami. I pytanie, kto chciałby się tam wybrać? SK może wam w tym pomóc. My takie bilety mamy i chętnie je wam oddamy od jutra. Dzwonimy właśnie do was, więc sk.pl, tam trzeba się zgłosić. Radio SK. A u nas zaraz newsy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes.
9: James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi.

0: siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz, 28-letni motocyklista, zginął na miejscu. To w miejscowości Tuczna na Lubelszczyźnie. Policjanci ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku, mówi Katarzyna Gongolińska z bialskiej policji.
11: 62-latka, kierując samochodem podczas skręcania w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
10: Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Nie tylko Andrzej Poczobut. Prezydent na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczył dziś jeszcze 3 osoby orderami Orła Białego. Otrzymali je dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji z czasów PRL Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. 2 miliony osób zebrały się na plaży Copacabana w Brazylii. To przez darmowy koncert Shakiry, przekazał burmistrz Rio de Janeiro. Było to kolejne z wydarzeń mające ożywić lokalną gospodarkę. W poprzednich latach na plaży w Brazylii występy dały Madonna i Lady Gaga.
12: Poglądam na termometr. U nas 26 stopni i kto by się tego spodziewał, ale w czasie majówki to kto by się tym nie cieszył, prawda? Korzystacie z pogody? Czekam na dowody na eskowym Messengerze i mam nagrody. Mati fuczyło, nie czuję jak rymuje, Sanach i ETC na disco.

0: Don't stop the music. Nie wyłączajcie muzyki. Toriana w Radiu SK 16 minut po 15. Zakładam, że wielu z was w trakcie tej majówki mogło powiedzieć coś takiego. Nie wyłączajcie, nie kończymy jeszcze. Ile ja swoją drogą dostałem od was zdjęć z tego, jak korzystacie z pogody. Niektórzy są na działkach, niektórzy na plażach, inni na grillu na przykład. Zazdroszczę wam bardzo. Ale słuchaczka Paulina nagrała się i ona też korzysta z pogody.
1: Hej, słuchajcie, korzystając z pogody, wzięłam syna i dwóch jego kumpli na plac z zabaw i powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. Oni siedzą, dubią w piachu, budują jakieś zamki, fortece, fosy, a ja siedzę na ławce z słuchawkami na uszach, pełen chill. Prawie jak na plaży, tylko zamiast szumu fal, tylko te krzyki, oddawaj, to moje, nie niszcz mi. Ale i tak, słońce mi to wszystko wynagradza. Pozdrawiam.
0: No jasne, że tak. Jeżeli zamkniesz oczy, Paulina, no to już masz stuprocentową plażę. Zresztą tam takie same krzyki też da się usłyszeć. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć i bledka. Może trochę.

0: Muszę wam powiedzieć, że jakoś tak robi się jeszcze bardziej gorąco, kiedy słucha się Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 29 minut do godziny 16, a my gramy dla was bardzo dużo hitów. Przed nami jeszcze Jason Derulo i What to Want Me, będzie też Oskar Cyms i No Co Ty, a jeżeli wy, czyli ty, chciałbyś albo chciałabyś wybrać się na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu, to my jesteśmy w stanie wam to zorganizować. Mamy dla was bilety, mamy dla was lot i mamy dla was hotel właśnie w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Mamy już też informację, że pierwszą zwyciężczynią jest Kinga, która ze swoją osobą towarzyszącą poleci razem z nami na koncert Harry'ego Stylesa, a jeżeli wy jesteście wielkimi jego fanami, to sk.pl, tam zgłoszenia trwają i tam warto napisać kilka zdań, bo my szukamy największych fanów Harry'ego, którzy chcieliby polecieć z nami i zobaczyć go z bliska. I usłyszeć.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na

0: SKPL, że jesteś największym fanem Harego. Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ej, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl, tań.

0: tylko w KFC.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: To Teddy Swims i Mr. Know-It-All. A to jest SK 5 minut, zostało to o 16:00. Przed chwilą natknąłem się w internecie na filmik zmierzenia największego żyjącego dziko węża. Ma ponad 7 metrów i waży prawie 100 kg, więc ewidentnie internetu wystarczy mi już na co najmniej tydzień. Ale hitów nie. Kungs to już za chwilę, będzie też Sean Paul.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: emocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby proszę pani obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na SK.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Tato, zabrakło dla lalek domku.
8: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
9: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
10: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytu.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Łódź na czasie.
8: Łukasz Bogdan, witajcie. Motoryzacyjne święto wraca do Łodzi w dniach od 8 do 10 maja. Łomot Show ponownie rozgrzeje Hale Expo Łódź do czerwoności. Nadwiedzających czekają setki wyjątkowych pojazdów od klasyków i youngtimerów przez unikatowe auta kolekcjonerskie, aż po spektakularne projekty tuningowe dopracowane w każdym detalu. W programie także rozbudowane strefy tematyczne, wystawcy z branży tuningowej i detalingowej, pokazy oraz spotkania z pasjonatami motoryzacji z całej Polski.
9: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. Są zarzuty dla Esternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnę, w nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Życia dwojga poszkodowanych nie udało się uratować. Esternika zatrzymano, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemczech. To nie koniec, zapowiada Donald Trump. Przypomnijmy, Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja prezydenta USA na krytykę wojny z Izraelem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merca. W czasie powrotów z majówki policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się wypadek, szczególnie ważny jest korytarz życia.
10: Jeżeli mamy więcej niż 3 pasy ruchu, to prawa ręka sugeruje, że jeden pas w lewo, pozostałe prawe pasy w prawo.
9: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Służby przypominają też o tak zwanej jeździe na suwak.
11: Niektórzy właśnie wracają, inni może przedłużyli sobie weekend. Czy są tutaj tacy szczęśliwcy? Dla wszystkich na pewno zagramy hity na czasie. Będzie Kungs i Galaxy, a do tego Sean Paul i Dua Lipa, No Lie, Matti Fuczyło, cześć!

0: Jeżeli komuś udaje się namówić mnie na karaoke, to zawsze śpiewam ten kawałek. Nickelback, How You Remind Me. To jest SK, a dzisiaj piłkarskie emocje. Za godzinę Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock w Ekstraklasie. Teraz za to Zagłębie gra z Krakowią. Zbliżamy się już powoli do 90 minuty i na razie 0-0. Ale słuchajcie, wielkie rzeczy już się dziś zdarzyły. Znamy pierwszego spadkowicza z Ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza przegrała 1-5 z GKS-em Katowice i już oficjalnie żegna się z najwyższą ligą, ale pamiętajcie, niezależnie od wszystkiego, mówcie sobie tak.
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Radio
2: SK. Reklama.

0: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
2: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
1: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
2: Ciepła woda termalna, świeże powietrze i idealna przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
1: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
2: Tu zaczyna się Twój majówkowy plan.
1: Kup bilet online i zacznij majówkę w Termach Poddębice.
2: Termy.poddębice.pl.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Nastawiam się na deszcz, tak śpiewają dziewczyny z Lore. To ich wszystko jedno, wszystko źle. A patrząc na to, że mamy majówkę z wyjątkową daną pogodą, to akurat tym razem na deszcz lepiej się nie nastawiać, prawda? Ale no niestety nie mam najlepszych wieści. W połowie tygodnia podobno ładna pogoda powie już dziękuję, do widzenia i będzie deszcz. Radio SK. No to wtedy wszystko się spełni.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
5: Lubisz lody?
6: Lubię.
5: Ja lubię owocowe.
6: A ja śmietankowe.
5: Na patyku.
6: Z pudełka.
5: A chcesz spróbować moich?
6: A ty moich?
7: Koral. Przełamuje lody.
5: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
2: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
1: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
2: Ciepła woda termalna, świeże powietrze i idealna przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
1: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
2: Tu zaczyna się twój majówkowy plan.
1: Kup bilet online i zacznij majówkę w termach pod Dębice.
2: termy.poddębice.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u

0: Red 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na A2 w Łódzkiem. Cztery osoby są ranne. Trasa w kierunku Warszawy nieprzejezdna. Między węzłami Wartkowice i Emila doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Droga w stronę stolicy jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusję o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę. Na te działania odpowiada premier Donald Tusk.
5: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
4: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób. Prezydent zapowiedział zaproszenie do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów. Po słonecznej majówce wystąpią deszcze i burze, zapowiadają synoptycy IMGW. Już w poniedziałek nad Polską pojawią się chmury. Na zachodzie oraz północy kraju możliwe przelotne opady. W nocy z poniedziałku na wtorek może popadać więcej. Wszędzie poza południowo-wschodnią Polską. A wtedy też pojawią się burze, to głównie na północy.
6: Już po 17 w majówkową niedzielę to ja chciałbym podsumować w skali od 0 do 10, jak bardzo udana to była i jest majówka. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze, a ja hity na czasie wysyłam. Damiano Dawid, The First Time. Mati Fuczyło to ja, dzień dobry.

Akcent i Kylie. 18 minut już po 17 w niedzielę 3 maja, dzisiaj dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja właśnie i to jest piękne i bardzo ważne święto, ale zauważyłem w kalendarzu, że mamy dziś też inne dni, które składają się perfekcyjnie, bo mamy też Dzień Słońca i Dzień Bez Komputera i patrząc na to, co dzieje się teraz na ulicach w całej Polsce, to no, faktycznie mam wrażenie, że Dzień Bez Komputera to dzisiaj świętujecie. Więc uważajcie na drogach, Tame Impala i Jenny Dracula, tak gramy.

0: Igo i Bros.
1: A to jest Teska i 26 minut do 18. I patrząc na to, jakie temperatury są z nami od kilku dni, to można się prawie nabrać, że mamy lato. Z tego co widzę po zdjęciach i filmikach, które wysyłacie na eskowym Messengerze, wielu z was wybrało spędzanie majówki gdzieś w pobliżu wody, tam gdzie jest przyjemnie, na plażach, nad morzem, nad jeziorkiem. I zacząłem zastanawiać się, czy ktoś z was odważył już się wskoczyć do wody, bo coś mi mówi, że takie zanurzenie stóp na przykład może okazać się smutną weryfikacją tego lata. I wyjdzie z tego morsowanie.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?

0: zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
1: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
0: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
0: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
2: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Waniu, a my rozpływamy się w majówce i wcale się nie dziwię. BTS Swim, bo wszystkie hity zaczynają się bez tej. I ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Głosujecie na sk.pl, jak zawsze. W piątek na pierwszym miejscu znalazł się Alex Warren i jego Fever Dream. Zaraz zagramy drugie miejsce ostatniego notowania. Bibi Rexa i Faithless będzie, a więc New Religion. Ja tymczasem się z wami żegnam. Za chwilę newsy. Mati Fuczyło. Dzięki. Radio SK. A propos pływania, to Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz też zagramy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
7: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama. Yeah.

0: Szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: I po reklamie. Łódź na czasie.
2: Łukasz Bogdan, witajcie. Od 8 do 10 maja przy Moto Arena Łódź odbędzie się kolejna edycja wielkich targów domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. To wydarzenie dla wszystkich, którzy planują budowę domu lub inwestycje. Na odwiedzających czekają domy pokazowe, od mobilnych i modułowych po prefabrykowane, które można obejrzeć i porównać pod względem jakości i funkcjonalności. Prezentowane też będą rozwiązania do ogrodu, jak pergole, sauny czy baseny. Swoją ofertę zaprezentują też producenci, wykonawcy, a eksperci doradzą w wyborze technologii i materiałów.
3: Minęła 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Po wypadku na A2 w Łódzkiem dalej duże utrudnienia. Korek w kierunku Warszawy ma kilka kilometrów. Na trasie między węzłami Wartkowice i Emilia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Ranne są cztery osoby, w tym 9- i 11-latek.
4: Dzieci przetransportowane do szpitala imienia Matki Polki w Łodzi. Kierujący motocyklem w stanie ciężkim śmigłowcem trafił do szpitala imienia Kopernika.
3: Mówi Bartłomiej Arcimowicz z Policji w Zgierzu. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem. Służby zalecają objazd przez węzeł Wartkowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Płonie kilkanaście hektarów lasu koło Częstochowy. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 13. W działaniach blisko 30 strażackich zastępów. Do akcji zaangażowano też samolot Dromader Lasów Państwowych. Porażka Huberta Hurkacza w finale Challengera ATP we Włoszech. Polski tenisista przegrał spotkanie z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. W światowym rankingu ATP Hubert Hurkacz znajduje się na 63. pozycji.

0: somebody else.
1: Reklama.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
4: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
3: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
4: Ciepła woda termalna.

0: Na przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
1: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
0: Tu zaczyna się twój majówkowy plan.
1: Kup bilet online i zacznij majówkę w Termach Poddębice.
0: Termy.poddębice.pl.
2: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
3: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
2: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
3: Ciepła woda termalna, świeże powietrze i idealna przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
2: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
3: Tu zaczyna się twój majówkowy plan.
2: Kup bilet online i zacznij majówkę w termach pod Dębice.
3: Termy.poddębice.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
10: Plusz?
9: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
10: Tak, to te, podać?
9: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
11: Mamo, chcę pić.
9: Dzień dobry.
11: Chcę pić.
9: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz.
9: Już kupuję. To najlepszy wybór
10: na 100%.
12: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrapki i gry Lotto?
15: Są!
16: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Woda, relaks, ruch i dobra zabawa.
4: Połącz kropki i masz termy pod Dębice.
3: Od 1 maja startuje strefa basenów zewnętrznych.
4: Ciepła woda termalna, świeże powietrze i idealna przestrzeń na majówkowy reset. Dokładnie tak, jak lubisz.
3: Złap chwilę dla siebie albo wpadaj ze znajomymi.
4: Tu zaczyna się twój majówkowy plan.
3: Kup bilet online i zacznij majówkę w termach pod Dębice.
4: Termy.poddębice.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
2: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby proszę pani obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na SK.

0: określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.

0: SK Łódź.
1: Mes liber, rastatoholik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie bądź, jest, więc proszę tak ciebie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?